Betro wokko miknie, gus gwożne trochu czopwe, a tyś wosebie noce hiszcze dost czopwe, na to wabi wosebie pfode tyś, ab wosebite pfode zezemie minuce riwe. Dosem widziała we jitku, bejacz muża kisz miesze cywe bobonych czerwienych kozaku, takich cyle frysznych, rianych, tucznych, krutych, zapaliszka juche, ja mi ach nuzne, hewak bo ja tam tisch raz zastawa. Po takim pokiu tisch wam, snano macie wy, tisch waszu wosebitu miestnost, gdzieś za rybami chodzicie, dzicze, ja si myslu, tam dosć stij. Wosem po napuszesti, a dajcie mi cześć, proszę.

0: Hač je to woprawdźe dokładnie po oryginalnym stylu, što wie. Na kóždy pad pak je to zajmały eksperyment.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Sama Heduška je nám predstajú zelenú hudbu a je tiež raz poladal Hadštajkovi Sabach z Cva Mame. Dujmi inženier pobiedl k nám osom.

0: przyznać do napowosy my się, a to jest czas za wosybite z Bożą przyjęcia. Mianujcy wy w otrubie świeci dzieńca Tobias Szkoda, sztucy te narodniny. A tu szryka Bożą Masawskiego rozwosa. Chcemy jemu gratulować, a przyjemy bohate Boże żonowanie, krótu strubotu, wieselo przy dziełach, na statoku, a dość mirnych wokomiku, żeby się szo nadziewane też lubić taczmu. To jest cyle ważne. To przyja z wutroby, a dziakuje są mandzieska Lucja, a dzieci Hanka, Franz, a Jan. No hej, Ada, co da so tule stała?
1: Dzięc je papa wulki sta, dokryś je w nim jubila, przed pilny, czywowy, a żotnie. A tak nasi słyby krasne doma napicze. Wiele smy iżo o tebe nauknęli, a z tobą tu iżto uspytać smyli. Hacz ryta szach, ruko stuja figury przy akrobacice.
2: Abo jako żupo kreno si kopańce. Jest to bu kuszywać, je wyza wulgotne. Ale szowo tybe maszerować, tać je najlepsze.
3: Przyjamy ci za przysiot z chłotu, a wiele wesela ze swoim bobriu.
0: Na, niebie to przekwapienka. No hej, a wieso, przyzamknu so, przyczam dzieńca k narodninam starszy Bernadetta Frank, bratre Klemens Antonius ze swojbu, a przychodnie starszy, a cywa swojba ze serbskich paslic. Potekim, lubi Tobiaso, wam dzieńca k sztyrcyczinam, no ja to tak praju, szo to najlepsze.

0: Bitte sagt mir nicht nur Bohrse mich. Da war ein hübscher Jesavski Rosos. Gag Praia Lusolze. Polizia jai. Das ist ein Bohrse mich.
1: Polizia SG.
0: Das schätze Fetzle.
2: Wczera za rano leżach z dotal niesnetie przyczyny wiatzere wecze dżile betona, zato teke rozwa mane wulke kruchy na jezdni B106 posta pola boka. Znamieńcza ci jezdzidwa po tutich zadziukach zjedziechu nastawiecna szkoda we wysokości 2,5 euro. A sredu su zastanice na A4 wosebie na wużywanie hendio a szmuratko za wodzidwom kiczbu a liszczysz. Wieso nedolene. Dwie Schoferu su tisch se Schmuratkom lepili, Schoferei buchtei intensivne Bouchenei, stobom su da Sanio pokuta 100 € a dybk ve Flensburgu.

0: To byś Remi Demi, ale to też kto mu słysza dobre ranie. Przejeżdż serbski rozwoz, a nie tylko na haj. Chcemy gratulować trochu mianiszo.
1: Przejemy z Bożą.

0: kucha żel. Co ją tak le złoto ramy?
1: Nie, kopak, przestań mieszała.
2: Won budzie wesołe, co ją wobnowimy. Tak lepiej so auto skoncować mogło, gdyż do wulkeje dziry zajedzie.
1: Puj, nakładuj mi złoto, hany, stary asfalt.
2: A potem mi pomaż, co budź za co zrunamy.
0: A potem przywiezu nowy

Poleda mi jeszcze raz do serwisa, do dzienniczego dnia, tak zapoczniemy. Staromieszczanski festiwal Zaso Wabi, a to jest w osobitej huczbu dzienca, ze zalonowej huczbu na wolnym tohoszczu, potestwom woda w umiostwo a swietwo, Sapska Filharmonia, tam zahudzi na przykład. Wojewódzka huczbna szula prosi zajmcu na Dzień w otorenach Duri, w dwiemaj hacz do pieczyś. Potem Niesvačanske muzejowe towarstwo przeproszuje niedzielu 13 godzinach utrobnie na Dzień muzeja ze sremyselniskimi wikami a kroszczanskimi muzykantami. Koniec svieča DSF party, dżęca wieczor pądzie los, a jutrze jeszcze je dalsza możność svieczenia na towarstwowym dworie. Potem jeszcze proszeni na dżinsku akciju, panczanscy kopario, sportowcy proszajucy od dziewięćych przy sportniszczu Pundzenus, tyż si rukajcy sobu zacz, aż tuż jest na nowy wojarycach doma, albo ma tam przywóznych, a przeczylu tam je tyż rumowanska akcja, hoj woj rumuje, a redzi, tam możecie so tyż przez cywy dzień na tym wobdzielić. Hoj, albo Nukstok, smymy hiżo ryczyli, Nukstok wita dżins a jutze, smy samodzenca tyś iżo tytuł zarali cyle pod hesłom Nukstoka Motorhead je zaklinczał. Dżenca 19 godzinach, jutze dopodniejsze piłko od 1 a wieczor potom od 5 so dale swieci.

0: klarer werden, jo hospiwawa. Aninto gliedame dogumno. Wenn jo faszinierujuze Insekt am jastem kschusche Jiva wewujitze. Nimske je gronje Gottesanbeterin. Scho jo teke jujo vigeli, navukach, ave sagroje. We pösenem liesche Aninto jo den pschaue zasje obgledowasch. WC wird näher a. Weshalb mir kaki bemogali gronisch nasherske, to we biologas Meister Gregor Wiczorek. A moj kollega Gregor Klim, jo jogo upschaschowau.
1: Myśmy ho w naszych krajach jej już obcicy gronili albo pisali casniku biatuarka. A to leży na tom, aż to jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie siankie sieło, a tej prednej członka albo tej prednej nozy wene jest tak zegibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pla ľužia ak biatujo.

0: i we szyknych riecach tomie. Tej prednej noze służy tej Toyota jej broń. Wena psiemerzo, drugie insekty z tyma nogoma łapiś. Wena se żywi tylko we drugich insektów, to jan rubiażny insekt. To wesebne jo, aż wena sama nie to taka jasna. Lietaś wena taka tak, liebda meżo, a tylko nic ganiaś. Jej strategia jo se derietarnołaś. To groni wena ma zielenu barwu, a meżo tylko gaż liabu jo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skieri bruna, albo tam żeż ta ziemia jo carna, tylko tam żeż jo se raz nic nieco wytpaliło, a ogień był te psiemegu naprzałdu swej barwu regulirować, a se zrunać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena psieme, że se deretarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, psiduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
1: Te predne biatovarki sú namakali ve Vúžici mesesta 2017, som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasvišť let, jo se minulo a se groni až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžici, dlacoko.
0: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktorež ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa nie to rozširajú, přesto až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druhé insekty, ako už ve sliedných lietách sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojego žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tigra szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niżi jo był, pensu entomologii z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku w Depsku są widział, a to jo było już o prytku 20 lat. Pędają we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie holzbinę, jedną wesebną zortu, która sztykę niekak we południowej Europie była przecież już rozszerzona, a nie to wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak. To przyjdzie o pićku peździe, dlatego aż te nie są tak wielkie mobilne. A ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędają na pediacornej nimskiej, w tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, że już te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
2: Rozkleduj się se we waszych gumnach. Znasz jo se teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Grigowicz Horek jo rozkwad szak zajemnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszeje Vúžice.

0: Chor Jarobinka Jotobö, ahoja Stefanie Krautzeutz, a Gelieda Nakoins Tyzinja.
1: Servus! W przyszłych dniach buża wiele gęśbo, z domu ujś ani co rytnego doliabowasz. W blotach buża żynca cojnowanie z bajkami a muzyku kubki kulia bulia. Zega 60, napę 70, a jeszcze raz zega 70. Zachop buża przy Teatr am Fließ. To jo drozy gynnego grożyszcza 17 a w Berkułach. W Choszybusu zmijo domowinska kubka miasta Dwerwe Swieżyn. Wycega 3 do zega 7 jo kulturny program z muzyku wed umielca Jakke Schwarz a Mata Zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwasz. We wiasce hażu budu żynca zachopisz ze swoim wiesnym Swieżynim. Żynca budzą na pierwszy sztat z balokopaniem hażojskich przeszywo wewańskim. Potom buża bylja duły turnie. Sport jest takim ważny tenkańc tyżynia. Nieżelujo volejbaluły turnie, karateszu a sportuły zwierzyń za Żyżi. Chtoś, co se oglidasz hażojską historię a hażojskie umiecwo dasz do Bajerojc brużni a do brużni tuaristbu. Stare harmoniumy możesz se oglidasz pla kantora a dyrektora cekwinie muzyki Wilfried Wilke w Mozartowej drodze 7. Co by tu bużo teke parada trekaju a umierzowanie ogniowych oberu. Co by tu jo jeszcze raz gęśba na kokotajsz. Jogo bużo te mnożina żyluje a mnożina myszcze lapasz. Wielka widz bużo drastwiny zwierzyn w Birkowach. Żynca zachopił wedzega cich z muzykułem a kulturnym programom. Stujewskiej muzyku, malką tradycją a ryjowańskimi kubkami, że sobie tu dali. Kubka Stara Lubość, ryjujo betel na 3, a ryjowańska kubka Barbuk betel na 6. Nieżelu bużo kubka przyjeza ze zlego komorua ustupisz przed cerkwią. Mlożina bużo kokota lapasz, a wedzega dwiju bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Birkojski swajżbalski przeszyk bużo teke pydla. To su jano nikotare wierażki programa. Chtoś, co si iszczy starszu drastwu oglidasz, dasz wicze a przezwicze do jeżo do deszna. Tam budu w Muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo z Rzeżowika. To bużo sobytu w 11 do 3, a nieżelu w 12 do 4. Wielki róż bużo teke we grodku. Tam zwiesi tej domowinska żupa Dolna Lużyca, a Choszybuski Ewangelski Cerkwino Okres pyt motom gromaże bez ryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylym nebiom niedaleko centrum grodka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmijo selski ludowy ansambl ustup. Do pylskiej gminy Dobrosulu sztundku zagubinom jo wam teke kazane. Tam zwiesite krosnieński okres a okres priwienusa zgromadny żnulny zwierzyn. A uczobnie przeprosienie przyjrzowy tamnego zastupnego lancota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocne program, za wielkie a małe, tajomistno jano za dzisi, żeś mogło grekać kulinaryjskie chłościanki, direktnie na ogniu piacanu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiona kubka łużeczanki z Kubina, wierażk bużo aba show, muzykalijskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki, was uczopnie przeprosują.
2: Grupy ABBA.
1: Zwierzyń se zachopio wicze zega dwiu.
0: Jo, a kake bużo to wiedro k tomu?
4: Wiedro.
0: Żynca, szere a obmrocone, we biegu dnia mężo se hyści deszczowasz, a samo niewiedra namiestnie niesu uzamknione. 6-20 do żywisz a 20 stopniu żynca maksymalnie dojśpijomy. Sobotu nieperwie sucho a wiele słynca, we biegu dnia pön se zaszygnio, a tam a sam sem mężo se raz czurasz. Aż do 6-20 stopniu teke sobotu. A nieżelu ronotak, maksymalnie 7-20 stopniu, regionalnie raz teke deszcz, a hoace sucho.

0: Nie mehr nur Lubost, ja, Katrin Lipskeho, obs Biwawa. Ja, na, schmien jo wed nik, ten jo sled gis do wola, a wenn jo net sasse pielne bo, a zo nam noes herskes wobo ros quado wasch. Jinsa jo to mehr wiaski kotarasch witzi nie existiru jo.
1: Mienja ujasnione. Wird nascha gomienjo wednika, Dr. Akita Kshijanka. Jinsa?
2: Giorno. Giorno, jo pomienjenje, dve o sovu veldone wužice. Jadna jo blisko grabina, druga jo bywa plazwega komorowa, a jo wetbakrowana. Na nimski jo to w obyma padoma sorno. W tom jenju stütze staroserbske słowo żorn za mynski kamień, a za rucny mynk. Ako jeszcze nie są byli wetne myny, a wieczniki, są musali luże trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cewo obsieżne żiewo, ketereż są musali przedałszym żeńsko ugłasz. Co godla, sy są se pomienili na taką ważniu, kaką motywację luże za to są mieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawieść, że obej pomienieni z tej nastałej niewiedwisnej we cebie. Ale ze 19. stolecia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarnu jo, albo jo był, pla swego komorowa, nimski żarnu pak pla grabina. Ale jano we serbskich żriedwach, w zapiskach haupta a smolera na jadnom, a cwara na drugim boce, tam jo hyszci dalczny dodank za ten drugi, ten nimski żarno, to jo baworski żarno. W naszych stronach to klince żiuno, aż jadna wjaz dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż w srejżowiekach sedlarje su przyszli z bajerskie, a wieda w tom jo se żarżawa w serbskim pomienieniu, ketereż Josep pak napisało akle w 19. stoleciu.
0: Doktora Kita Kshijanka z Czosłyszali Mieniowiednika w Serskiego Instytuta, a za dwa tygodnie bużo wędzasy nareże w naszym programie.

Wenn ich die Musik zu sehen habe, zwischen mir sind Cesku Ska a Reggae Band Sto Zvirat. Sto Zvirito. Kupka jos Českigo gwonigo mistas Pragi. A nasza Thema Yoga tenras Zachopienk Schule. Spiva Tomasz Bielka, to mogu wam gronić ten wötzewinie niama dobre dopomniesza na zakładną szulu. We swoją spiuje szula groni dost direktnie mojego. Tencas w zakładnej szuli są miał problem z naszej receptarku. Wena jo golem, a ma brodku, jo mnie skoro zagnała do wódności. Moj czas. Kupka sto zwierzat, jo prydna, ak jo etablirowała ska a reggae w Czeskiej Republice, a jo nastała już wielesze żywieś na czostu, a żywieś zaset. Wani su już na celem swiesze ustupowali, ale aktualnie skiery na domacnych jawiszczach ustupują. Ho w saskim programie nint za was ze spiwom szkola.

0: Permakultura, to zapšimješe znajome z ekologije, z rolnikarstva napšikvat. Permakultura jo koncept tam žo voto z temi resursami, vrda, gnoj, svjetvo a tak dali. Užažovaš ako su, bžeze togo, až kupiš napšikvat přidatne gnojidvo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cynisch z filmu banim? Modefilmer Luka Golinski jose ten tyžen obšelio na workshopu organizirovane vet filmoveje seši Vúžica film v Grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Ten workshop jo se vetmio na takim permakulturnym dvorje tam, a my sme pen v zachu pienku quasi teke tam jednu ženie dostali a uknuli, kak jo se to stalo, až ten vrnen to tak jo, ak pen jo, a teke sme uknuli také principie v tom, kak možo nechten vegin jo nachhaltig jednu gumnu mieš, aber nekak nachhaltig rolnikast von mieš, aber tak alle topen teke nie żo tam jano w rolnikarstwie, ale to jo jeden ganzheitliches Prinzip quasi. Twoje całe żywienie może być permakulturelne.
0: A z takim teke twojo żyło, groni Luka. Teke ako filma, masz przece jano obgranicowane czas, obgranicowane pieniądze, luzi, resursy, a tak dalej. Z tym obchadasz na uknusz, to jo jeden kumszt, ulicujo Luka. We biegu jednego dnia zudiali jeden pszały film nawiaszesz. Kak to jo funkcjonirowało?
1: Wir haben mir die VHS-Rekorder, also eine crazy Technik, nie ist mir das Meli, Attacke nicht mehr Meli, und was Attacke ja der ja bis mehr ako 5 Minuten, a müssen mit da quasi die Kamera resali, also da mir nie ganz trotzig nach Start, bin eben da Start ja, ob es die Film ja, a ganz trotzig nach Stopp, ja tamt den Cut. Ale potom nie jak editowasz, aber tak to nie szło. Szuk to chronologiski pentekę, a eben gasz na przykład słodzisz ze przygody start, a pen gronisz los, pen ja to eben takie filmie, to ja pen wykońcu na screening wiegin lusz nie było.
0: Luka hyści ulicu jo, kaki film ga jo wen nawieszeł. To jo cyni zgromadnie z gornosarskiju grajaku Bożenu Biarz.
1: Moja prejna idea jo była wiegin agresivnie sadjesz, tam sejzisz, a pensme mieli takie handryżki, a boże na biaż jo teke tam była, a mejsme pen sejzibwe zablidom, a smej wiegin agresivnie toszykno i giedwe, a wetom se rozgraniawe, co nama felu jo, tak pićku serskim kontekście teke.
0: Ten film cu ja rada wiżesz, klince czochu eksperymentelnie, co jo Luka z tej wiece sobuzeł.
1: Możesz teke wiegin majsne se pićku zgubisz. Ja, moja Satz, so, a pićku, okej, nen to ja to ischi, a to ischi, a snasz me treba me to ischi, a je bużam to, nen to ischi filmu, a stecke gasz wiesz, a sta powszem, so się mnie trebasz. A pen sejzisz tam, a masz niekakę pisz kamerą sobu, a teliko luzi, a w końcu masz 100 stundu materiala, a to powszem, tam po ojcu niebetrebna była. A swojeckie resursy, suga teke resursy, daty su jedna resursa, technika jedna resursa, no. A tam możesz eben teke w tom przemysluwasz, jak wiele musisz ten etan abszadu używasz, aby to dośpiło, co ty poprzem coś.
0: Kak nie lepiej z tym ujś, co już mamy. Filma jest su se ten tyżyn w Grabinie zabierali z principiami permakultury, z trajnymi metodami za wierszenie filmu.

0: Galli Gronisch Nasherske, Tovi Biologas Mister Gregor Wiczorek. A mein Kollege Gregor Klim, Jogo Upschaschowau.
1: Myśmy o we naszych krajach jej już obciecej gronili albo pisali casniku biatuarka, a to leży na tom, aż to jeden nagle da wielki spektakularny insekt, ten jest wielki, a dwójki ma takie siańkie sieło, a tej przedniej członka albo tej przedniej nozy wene jest tak zagibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pla ľužia ak biatujo. A dľa to, kto jo dalo jej v šiknych riecach tom je. Tej prednej noze slúži tej to jo ta jej broň. Vena pšemežo druge insekty s týma nogoma łapiš. Vena se živí tyke v drugich insektov, to je rubiažný insekt. To vesebne jo až vena sama nie jest to taka jasna. Lietaś wena taka tak, lepda meżo, a tylko nic ganiaś. Jej strategia jo se derietarnoaś. To groni wena ma zielenu barwu, a meżo tylko gaż ľabujo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skeri bruna, albo tam, żeż ta ziemia jo carna, tylko tam, żeż jo se raz nic nieco wytpaliło, a ogień był, te psiemegu naprzałdu swej barwu regulirować, a se zrównać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena przemyżo se deretarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, przyduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
2: Te predne biatovarki sú namakali ve Vúžici mesesta 2017, som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasvi šlet, jo se minulo a se groni až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžici, dlacoko.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktoré ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, veni sa niento rozširajú, přes to až ten celý klima je rozgriety. A dajú také druhé insekty, ako už ve sliedných lietách sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojho žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, azo tigra szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niżej jo był, pensu entomologii z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku, w Depsku som widział, a to jo było już o predku 20 lat. Pędajo we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie holzbinę, jedną wesebną zortu, która sztykę niekak we południowej Europie była przece już rozszerzona, a nie to wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak. To przyjdzie o pićku peździe, dlatego aż te nie są tak wielki mobilne. A ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędajo na pediacornej nimskiej, w tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, że już te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
0: Rozkleduj się se we waszych gumnach. Znasz się se teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkwad szak zajemnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszeje Vúžice.

0: Ceras Bivo, teuer Titelprojekt, da akosen ninto, wird mir ja koins tüschen ja, wes liebem atamnem Regionie. Jo vos lebjainske adolnusarske spives bruni zu vego regiona. To uli zu jo organisatorka, gornusarska spivaka Walburga Vaujic.
1: Je to jeden projekt, kotry smy jako ensemble Jarobinka zapodali. Pola założby za serbski lud w obu kurycz związuje jedno ideo we wubidżuania. A idea je, te spył, kotry szak my netko hiżo nikotry lita duo spyłamy tym kończynam ruczyć. So, z tymi kończynami wziazać, so, w tych kończynach we przyrodzie, tam gdzieś suty spił, jo, so, chore dżerzyć, a tam jacy do kontakta przyjąć, so, zjazać ze z tej przyrodu, a tam dłuższy czas przebywać.
0: Mm-hmm. Ach, to tam dokładnie spiwa, jo to waszko Jarobinka, a żo spiwa jeszcze dokładnie.
1: Sme spiewaki Jarobinki a niektóre spiewaki ze kursa Białego Wosa. Jeden kurs, który się odmył przed dwoma miletoma, a nie tylko leca też, konc mnie. A spiewamy z Jaunie na dwóch miastach, a to sobotu w osnaczy Cicci, wieczor w osnaczy dzień Cicci na dwoniszczu w Grudku.
0: A nieżelu zajcza na pożasyszych knamsze, a na muzykowym dopodniu na szóstorocdworje we Trebinie. Tam bużo druga szansa. To groni Walburga Vaujic w projekcie Cera Spivo. Żo konkretnie bużo koła we przychorze toszte brunicowe spiwe, te naturie sletasz. To nioco wena nieto hyści przerażisz, z takim znasz se goży wicze raz z kolasom byś duce okowo slepego we naturie a uszy stajisz. A stajszo wasze uszy teke nieto hujo koła Jarobinka z jadnym tych obspomniętych spiwo.

0: Chor Jarobinka Jotobo, ahojo Stefanie Krautzeutz, a Glieda Nakoins Tyżynia.
1: Servus. We przyjdućych dniach buża wiele gęźbo, z domu ujś ani co rednego doliabowasz. We blotach buża żynca cojnowanie z bajkami a muzyku kubki kulia bulia. Zega 60, napel 70 a jeszcze raz zega 70. Zachop buża przy Teater am Fließ, to jo drozy gynnego grożyszcza 17 a w Birkuach. W Choszebusu zmijo domowinska kubka miasta Dwerwe Swieżyn. Wycega cich to zega sedemich jo kulturny program z muziku wet umielca jak Schwarz a mata zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwaś. We wiasce hażu budu żinca zachopisz ze swoim wiesnym Swieżynim. Żinca bużo na pęszczy stat ze balokopaniem hażojskich przeszywo wewańskim. Pytom buża bylja duły tunie. Sport jest takim ważny ten kęc tyżynia. Nieżeluje volejbaluły tunie, karateszu, a sportuły zwierzyń za zisi. Chtoż co se oglidasz hażojską historię, a hażojskie umiecwo dasz do Bajerojc brużni, a do brużni tuaristwu. Stare harmoniumy mżoszo se oglidasz pla kantora a direktora cekwinie muzyki Wilfried Wilke w Mozartowej drodze 7. Co by tu bużo teke parada trekaju a uwierzowanie ogniowych oberu. Co by tu jo jeszcze raz gęźba na kokota iż. Jogo bużo tej mlożina żyluje a mlożina myszcze lapasz. Wielka widz bużo drastwiny zwierzyn w Birkuach. Dżinca zachopił wedzega cich z muzykułem a kulturnym programom. Stujewski w muzyku, malkom tradicju a riuweńskimi kubkami, że sobie tu dali. Kubka Stara Lubość, Riujo Betel na Ci, a riuweńska kubka Barbuk Betel na 6. Nieżelu bużo kubka Psiza ze zlego komorua ustupisz przed cerkwiu. Mlożina bużo kokota lapasz, a wedzega dwiju bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Birkojski swajżbajski przeszyk bużo teke pydla. To są jano nikotare wirażki programa. Chtoż, co się jeszcze starszu drastwu oglądasz, dasz wicze a przezwicze do jeżo do deszna. Tam budu w Muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo z Rzeżowika. To bużo sobotu w 11 do 3, a nieżelu w 12 do 4. Wielki róż bużo teke we Grodku. Tam zwiesite domowinska župa Dolna Lużyca a Choszebuski Ewangelski Cerkwino Okres pyt motom kromaże bez ryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylym nebiom niedaleko centrum Grodka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmijo selski ludowy ansambl ustup. Do pylskiej gminy Dobrosulu sztundku zagubinom jo wam teke kazane. Tam zwiesitej krosnieński okres a okres priwienusa zgromadny żnulny zwierzyn. A uczobnie przeprosienie przyjrzowe tamnego zastupnego lancota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocne program za wielkie a małe, dają miestno jano za dzisiaj, żeś mogło grajkać kulinariskie chłościonki direktnie na ogniu piaconu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiórna kubka łużeczanki z Kubina, wieraszka buzio Abba Show, muzykaliskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki was uczapnie przeprosują.
2: Grupy Abba.
1: Zwierzęce zachopiło wicze zega dwiu.
0: Jo, a kakę burzo to wiedro k tomu?
4: Wiedro.
0: Żynca, szyre a obmrocone, we biegu dnia mężo se hyści deszczowasz, a samo nie wiedra namiestnie niesu uzamknione. 6 adważastcza do żywisz adważastcza stopniu żynca maksymalnie dojść biome. Sobotu nepewie sucho a wiele słynca, we biegu dnia pönce zaszygnio, a tam a sam sem mężo se raz czurasz. Aż do 6 adważastcza stopniu teke sobotu. A nieżelu ronotak, maksymalnie 7 a 2 stopniu, regionalnie raz teke deszcz, a hoace sucho.

0: Nie mehr nur Lubost, ja, Katrin Lipskeho, obs Biowawa. Ja, na, schmenio wird nicht, denn jos lädt es dovola, aber jo net sasse pielne bo, a zornam noes herskes wobo rosquadovasch. Jinsa, joto mehr viaski, kotarasch, witzinje existiro jo.
1: Mienja ujasnione. Wird nascha gomienio wiednika, Dr. Akita Kshijanka. Jinsa?
2: Giorno. Giorno, jo pomienienie, dwie o sovu veldone wużyce. Jadna jo blisko grabina, druga jo bywa plazwega komorowa, a jo wetbakrowana. Na nimski joto w obyma padoma sorno. Wetom jenio stütze staroserbske słowo żorn za mynski kamien, a za rucny mynk. Ago jeszcze nie so byli wetne myny, a wieczniki, so musali luże trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cewo obsieżne żiewo, ketereż so musali przedałszym żeńsku ugłaś. Cogodla, sy su se pomienili na taku ważniu, kaku motivaciju luże za to sumieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawieszcze obej pomienieni z tej nastałej niewetwisnej we cebie. Ale ze 19. stolecia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarnu jo, albo jo był, pla Zwega Komorowa, niemski żarno pak pla Grabina. Ale jano we serbskich żriedwach, we zapiskach haupta a smolera na jadnom, a cwara na drugim boce, tam jo hyszci dalczny dodank za ten drugi, ten niemski żarno, to jo baworski żarno. We naszych stronach to klinczy żiwno, aż jadna wjaz dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż w Srejżowiekach sedlarje su przyszli z Bajerskie, a wieda w tom, jo se żarżawa w serbskim pomienieniu, ketereż jo se pak napisało akle w 19. stoleciu.
0: Doktora Kita Kshijanka z Czosłyszali Mieniowiednika w Serbskiego Instytuta, a za dwa tygodnie bużowen zase nareże w naszym programie.

Wach wot gu starich dubo, Anna Bicking jo hos biwawa. A schojadno, jo will neželu wötpodnja se uperascho, lec doch wot galiesa po pogjasline, do grotka na serski svežin, abo doberko na drastwine pšešik, do togo mežošo neželu zase vaš serski program zašaltovaš. My przedsta jome wam nowy kus morzyńskiego żywadłowego kluba pla piccolo żywadła. Wytyś wystasz jo titel. Modostne su prydny raz pla wielkiego wóżyskiego festiwala podla, a tak jak smy wyt przygotowaniu słyszali, su teke serske aspekty zatwarili do ich przemysluwaniu k wóżyskie identische morzyny. Lec doporucy jome wam ten kus, albo nic, to słyszysz o nieżelu. Nasz kolumnist Bernd Bitkunings jo teke zase na reže, k starto ju šulskiego lieta rozmyslu jo vön vopšauje žiši na sersku Utsbuhu v regionie. V dlejšem ustčevanju vas pön přepšose jome k drogovanju pösporomnje sprevje k vodovim mynam v Bortach. Šake čojenja okovo vúžeskich vodnych mynov cakaju na vás. Böse Swohors mi jome Webprogrammje a aktualne Povestči a nic nasledku naše Žiži mogu se vjaseliš na muzikaliski pöstro. Tošo prezentiru jo moj kolega Gregor Klim, dypkunje napojadnok deali vašo radio zašaltovaš abo ten Livestream pši kompjuterje.

Wenn ich die Musik zwischen ja, zwischen mir Jinsa, Cesku, Ska, a Reggae Band, Sto Zvirat, Sto Zvirito. Kupka jos Ceskigo, gwonigo mistas Pragi. A nasza Thema Yoga tenras Zachopienk Schule. Spiva Tomasz Bielka, to mogu wam gronić ten wötzewinie niama dobre dopomniesza na zakładną szulu. We swoim spiuje szula groni dost direktnie mojejko. Tencas w zakładnej szuli są miał problem z naszej ocepterku. Wena jo golem, ama brodku, jo mi skoro zagnała do wódności. Moj czas. Kupka sto zwierzat, jo prytna, ak jo etablirowała ska a reggae w Czeskiej Republice, a jo nastała już wylejsze żywieś na czostu, a żywieś zaset. Wani su już na celem swiesze ustupowali, ale aktualnie skiery na domacnych jawiszczach ustupują. Ho w saskim programie nint za was ze spiwom szkola.